0: Proszę Państwa, zespół Big Cyc nie jest zwolennikiem linearnego pojmowania świata.
1: Niewątpliwie.
0: Tym niemniej fakt jest faktem. Tak, płyta...
1: Tak. Płyta się po prostu skończyła.
0: I... No ale życzymy, prawda, aby trwała w immanentnej koegzystencji wszystkiego w ogóle.
1: Tak, no interlokutorem dzisiejszego spotkania był...
0: Józef Stalin.
1: Tak jest. I grupa Big Cyc. Dziękujemy.
2: Może chcecie coś jeszcze dodać?
0: To, nie,
1: dziękuję. Dziękuję, to starczy. Do domu.